lutho phela naye lapha na ke insizi phansi phezulu sifuna ukukhuza ibuye kanti cha mina ngigijima ngapha ngize ngapha ke koguluva emsakazweni wakho omkhulu ovana 7.6 FM.